0: Imirona dadaun radio liberdari di liho frekuensia sian olures 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasaun tunel radio, no lihusi streaming online www.radioliberdaridili.com.
1: Hola, au baby, contenti amo tu coimi, iha radio liberdari, 95.8 MHz. Liberdari iha anima, liberdari iha moris.